ekekaihela masipu ahu kanle ahu nabo premanya ntho kiheri ahu okumherani kwa tisio la muradi mwanyongaya arati ekinaku androni pelava ngaya siposheni vanro ahuiwa muradi mahumu nsipo nandateliwa ni mwavano ola ngaya nipeleke mano saisaito mnompiseria No ni pisera hii anempela mtukinya van roke oholo kana winto tulin tubio. Kaya. Nimuita ni mwavano ola de rogeri. Haya rogeri nisipu na natuwa risa hii. Ano pisera.